0: Oh, wisdom ni mitie sompa FM, hwɛ sompa TV.
1: Die wa guo no, enua na utwa sompa.